Niektóre pokywy albo pojezdcze mamy za was też na Sjatym Dniu. Kamiński wyższy mieszczanosta Michael Preuss a tamniejszy zjazd za przychod bieżte czera przeprosiły na zjawną dyskusję o planowanym zauryczu porodzernie Kamińskiej Koruny. Niedzie 100 ludzi by na to do mieszczanskiego dziwadła przyszło. Preuss, kajsztyż niedzieszy wyższy mieszczanosta a w okresny radziciel Danc staje rozłożywoj aktualną sytuację a możne przychodne kroki zobychu porodzerniu snad Stola z Dziarzecz Moli. Cedza nastorczyć w uriadne posiedzenie w okresnego Semika, kotryż ma krajnemu radzie wyczazy nadoktać, co za zdziarzenie poskitka kamencu zasadzić. To ma też signal na krajne knieżarstwo być. Ministerstwo za socjalne szaktyrby wybił 6 miesiąców próbować, ać ze zauryczom dziera w zastaraniu nie nastanie. My w Mimočicach sú kaž každé leto dzień do Božeho spieča meje metanie svedčili, 9 dječacich porov a 8 porov modostných je tam čera serbský drast čerejúvalo. Julius a Helena bieštaj mieský por dječi, Milena Švedžic a Darius Budar poda modžine. Potom mejachu v Mimočicach mieský reje s Frankom Veselu. A tež v serbským, šulským a zetkavanským centrum je Budišine sú čera meje metanie svedčili, vedra dla bie svedžen v športuní. V cioch skupinách sú so vo veršk meje vubiedžovali, mies šulerimi serbskeje zakvadnie šule přesadži so Maximilian Suchy a vúzvoli se Milu Müllerec za kradunu. Mies 5 letnikami serbského gymnázia bie Juri Mirčink najspiešnejší a jeho kráľovná bu Lota Velic. A tiež 12 gymnázia so tradicionálne vúbiežovachu, ich mieský por Karl Kretschmer a Vianéa Paškec. Holce bychú serbské drastče, katolské, kajštež evangelské. A iš horňovúžiske vedro, močele a svuncoženca, desadistež nekotrež výjele jednače do 14 stopňov vodňov.

Lubi připosłuchario. Wokoło leta 1250 nastawy Kölnie mulba, kotraż niczo druhe nie pokazuje, hać jenoś noze a show jednej drasty. Tutun w obraz opisuje sytuację dżensniejszego zwiedzenia. Jezus je do niebie swotyszu, w niej widzieć. W uczomniku on zaostaj, krucze stejacych na zemi. Kölnianski motiv miejesz przedkadnika, kotrysze niekak wlecze tysac w jędrzejski nastał. Kroszczanska farska cyrkej, kajż mnohe druhe cyrkwe tež, pokaza jako wotany w obraz jednu przedstawu toho, što jest dżęca svečimy. Jezus nauroči so kvucej. Ja poštoljo za nim ladaja, dživaja so, žejdža so za nim, a čestčuja jeho vidžomnje, jemu so kvonjo.

0: Przejemy zbożą.
1: A to mamy dwójcy kulowate narodniny dżęca. W Woklecach świeci dżęca Hylża Relce na swoje 70. Gratulacza pisaja. Przyjemy tebi wiele zboża k twoim kulowatym narodninam w osobie struotu a Boże żonowanie. Dziakujemy soci zaušu w opokazanu lubosć. Nech słunczko stajnie w nowym żywieńskim dječe za tebe świeci, a nech sošitke twoje wulke a małke przeča spelnia. Lubie strovia, manželski hinc a dječi ze svojbami. A w Wotrowie ma dżęca Maria Jošova swoje 90. Bohate Boże żonowanie strowo tu na ciele a duszy, a wesołe hodzinki kru lubych przyjemutk Juri Robel z Martinu a swojbnymi.

Maria Maczcyna je zaspiewała w opuczowaniu we czeskie 12 godzin w 18. A nietko słyszymy nową dobu, zromadnie z Milenu Wołczerec.

Menšinku do napojeny mamy, a nasze onio-sapskie wusowanie za Boże spiecze jest tym jeżonimo. Jutce wusowamy za was zaso od rania 5 do 9, kaž zvučene, nitko svešiče najprve raz. Deno-sapski program RBB skoče vusa, utrobne postru do delnije Vúžice. Ja sem Milan Grojlich, a přeju vám ište reane sjate džin. Bože mir!

Hesiebus, Dolna Łużyca a Błota są perfektne destynacje za spedobne kelasowanie. Ktoś se uperają na drogu, to go wycakują derie utwariona seś ścieżką za kelasowarią. Informacje na krzycniściach ukazują drogu, a są dobra pomoc za orientację. Tak mężoszka z pomocą kertu a informacyjskich toflu malcnie planowaś swoje indywidualne tury. Gronie tomu teke kelasowaś pe licbach.

0: ale takie niżne psi sprywi, a nysy są ziel teje drogoweje sesi. Sprywiańska kelasowarska ścieżka, a ścieżka udra nysa wiedu za wietrzy part pesperomie riecnych nasypów, a z tej asfaltirowanej. Kazimir Wieczorek jo już od ceściej uzgeniował dolną łużycu pekelasu.
1: Już we całego zachopinka są z moją naną cesto na turach był, cesto tylko z kojasą albo wandruwasz. Wiecie, że w regionie, we łużycy, myśmy cesto w okolinie Deszny albo we błotach kojasowali. Co tam wygin, rydne są ryki albo czugi, żeśmy już się kupasz, kasz jo szopo, a tylko kasz nie o szopo, a no jo wygin rydne tam bysz. Ja, ho wujecie, da ja wegin wiele gole, co ja wegin redne, nen to, kasz ja tak szopło, wiele chłodka, da ja slezy desz, na mamy taki flac, że ja, a mój nan, sme cesto już jeli z kolasom, to nie o tak znate, tam aż os te kupasz, przywezie, tam jo dosz mocne cużynie wedy teke, a to cyni wegin wiele szposa tam se kupasz. Szeroka, to nen to nie o, ale ja wegin dłymoka. Na jednom boce ryki jadno czała, pićkowicy za luże, a na drugim boce wegin wiele natury, tam nie o żaden dusz, nic stwarione, a tam na przodu szukno wegin zaroszczone.

No ja, a pen służa k tomu, jan lotce kupisz wedeśnie, a cestrze jesmy takie duce, do smira prijavos, a my mamy szake drogi. Do tego smira, a gaż co my dali, pen przez prijavos, do Szmugorjowa, do Birku, a pen zasi sliedk, drugi bok, przez Prijazena, a... No ja, tam osem takie dożylowa, a pędza się sledk. Dokolaż tam jo riedne drogowanie myżno. To się daje jeżo z kalasom, jo. Ale nie jo szuzi asfaltirowane. Bok mi rzek, nie jo to tak. To jo tak mirne, tak przyjaznie. Ta zelena barwa mi wesebnie spodoba. Ja, to jo wydychające. Byja groniwa. Za szyknych. Za wiesanaju, a za mistrzanaju.

ulicujo Karin Czukoła z Deszna. Kelasoarskie tury w Bramborskiej wiedu przez przeważnie płonu krainu. Wiele drogą wiezio pesperomie niegajśnych zeleznicowych cereł albo recnych briogów. Region bitujo 3000 jazorów, 3000 kilometrów rzeku a szerokie płoniny lesu a gelu. Kraina jo generalnie płona. Niekotare ako Markojska Szwica bitują więcej wetminiatu gerceckatu krainu. Ta wieleraka geografia zmeżnio cery za szakorake kelasowarskie zamężności.

najistotniejsza korakszy do żywienia na drogach a ścieżkach cynie tury wesebne. Cały ryt małych domów niskich śpół ulicują we stawiznach regiona. A lody na dwerach wabie raz opytać produkty direktnie dla producenta na miestnie.

Naužica, Perucio teke cały ryt tematyckich, kelasoarskich turów. Tura k tymi garnistwo na przykład wiezio pesperomie iści aktywnych brunicowych jamów, a pesperomie rekultivirowanych krajinów. Zajmne nadejżeńskie drogowanie przez więcej jako 150 lat brunicowych stawiznów.

Gerkoła Kelasowarska ścieżka uzgeniuje w błosiańskim regionie szykno koło około teje oblubowaneje kisałeje zeleniny. Lubniojska Gerkoła tura na przykład i Olaszka Kelasowarska tura jadna pciżaścia kilometro dujka kraina Japłona ze snadnym rozdzielom usokości jano niekak 600 metrów. Za tu ceru nie trebaś raska dwie godzinie, z tym jo to perfektny rozsud za kelasowanie mimo siścia, a chwatka przez rynuczku błosiańsku krainu.

ścieżka wiercha Pöklera pokazuje znankstwa ugotowania krainy za czas Pöklera a Zinca. Takie Krystiana Pinekoła rada po Pöklerowych śladach kelasują.

A zase, a niente wysypnie, gaż wietrojo, gaż zase bywa szopli, penia se zjom tyke piknik sobu, a to pak ja pen jedu tam tomu jazoroju, tomu roginskemu jazoroju. A tam se sedniom na deku a piknikujom. A to jo wegin rednie. Tam jo pičku przybrok, ale tyke czała. A to może se direktnie przybrioze sednuš, usednuš. Na wałce ja tyke sejżim czasę na te görce, rożowej görce, tam gaż nichten tam nesejży, pen se ja tam usedniom. A piknikujom a obgledujom tych, kęć tam żywaju, tyke gjatnarje, tyto wegen redne cynje.

Ja nie wiem, jak wiele we Łużycy tych jazor łagatu dają, ale wiele som już o widział, wesemnie psi klasowaniu, gaż zioś na przykład wet błoto aż do Budyszyna przez całą dolną, a górną Łużycu ty psiecy se psi janej wezie. To może być grobla, to może być rzeka, to może być gad jazor, może być przyrodny albo kumszny jazor. Tych kumsznych dają wesemnie wiele, gaż na kartu gledasz, ty widzisz, jak psiery ta jo Łużyca. Tam nastawają te kumszne gaty, beżko, te diali redne byś. Raz, jeszcze nic psiecy tak tłumu jo. Tak z wietrzego tam nie możesz se kupać. Żaden przystup k wezie nie dają, albo ten jo niekaki nieredny, nieresny, albo samo czachotny.

kela sołanie mimo łuku lesu gelu, a nie wiecie je puściny nimskieje, tak by megali krótko opisułaś luborasku kela sołarsku ścieżku. Ze zastajoneje zeleznicoweje cery Jozinca nastała komfortabelnie utwariona kela sołarska ścieżka. 5,20 kilometru dójka do całego asfaltirowana gelna kela sołarska ścieżka zwiezuje picnio, turno, psiłuk, jamlice a wajenstow. Gregor Wieczorek przyrucyjo tuturu pak dla drugiej zawiny.

Ja, taki jedny cel jednego kreasowania u naszej okolności jo Hesiebuska, bo mieściańska góra. Ta jo w tej wielkiej luboraskiej goli niżi mia z prawozom, a ty jo wielkiej lubicu, to jo wiegin daleko, na granicy tego Hesiebuskiego a luboraskiego kniestwa. U nasze starsze ludzie ju znają tu góru. Młode nic tak rzadko, aż ta góra leży na terytorium tego wielkiego zucowaniścia, że te rusojskie wyjaki są stacjonirowali, a długi czas nie jest mógł tam już myśl, a nie, tu drogu tam namykać tylko nie leżko.

0: Z tym krzajźnym typom Gregora Wieczoreka za kolasowary z kulturu do luborowskiej gele skończyło się nasze świeżeńskie uściewanie. Sebastian Elikowski winkla jo zestaju gromadu do porucenia za takie tury. A rozkonianskie partnerje co byli Joanna Piesta, Szulci Kojc, Fritzo, Birgit Naglova, Rizojc Walta, Paweł Końcak, Krystiana Pinekova, Kazimir Wieczorek, Karin Czukova, Kito Kozel, Marcin Szczepański, jo a ten Gregor Wieczorek. To uściewanie możesz o takie słyszać jeszcze raz na naszym internetowym boku pod rbb-online.de/zoben.
1: RBB. Serski program. Z nami do spodobnego dnia.

Lepsze paszczo teke naszo wiczesze uściewanie pen zase w normalnym czasu we cyga 12, albo wiaco we wespytowaniu cyga 7. A za zimca kronim na zase słyszenie myślości riedne niecha zin. Lec na kalesu, albo na mszy, z familią, albo z przyjacielami. Wiedro, jo, nie to najlepsze, ale ja wiem, aż chcę niż wy, to najlepsze z tego nicka. Ja to budu na kusztopad. Krygo Klim, goni, ahoj, aż na drugi raz.